glave. Nekdanjo mis zastrupila pašteta, trener zlorabil znanega atleta, pred kamerami je rodila sina.